dañina y dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dolorosa, dol